sekunjalo webalaleli sekunjalo ngelo zakwethu kwephinde kwenjalo yibo lapha emgungulo bababethele ingani sekusile manje kwivukwa

ngithi amen kuleli khaya kulesi nomama bezovuka bayenkonzweni amen kuwena womkhulu nokuwena wegogo nobaba nomama nomalume no-anti nobhuti nosisi nalaba abancanyana ney'lomo zonke zomsakazo ngibabazwa amen kulesine

0: akusona esomsakazo udlubono 7.6 FM umsakazo uyasichilelanisa nembono yaso.
1: Akekho ozothi akazwanga, sikhona iSouth Africa yonke nasemazweni angaphandle. Singumgungundlovu 107.6 FM, sikhona kwifrequency